słoisz, że we mam anhat, drzew godem dużo znakę zjad, aż i o lasa nynę ulat. Parowia i gieb lasu wympił.